hivyo hivyo. Haya, huyu naye anasema chunda ndipo yadi kule Bukoba uko wote mzee Shunda